Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!
1: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

siadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, porady samochodowe i motoryzacyjne to nie jest magia. To zestaw nawyków i zdrowego rozsądku. Dziś bierzemy pod lupę, jak dbać o furę, żeby jeździła długo, cicho i tanio. No to jedziemy.
2: I zanim Igor zacznie o gaźnikach i młotku, ja dodam, że w 2026 auto to komputer na kołach. Mamy asystentów jazdy, aktualizację w locie i apkę, która wie, gdzie zaparkowałeś. Sztos.
1: Kiedyś było prościej. W maluchu pod siedzeniem woziłem klucz dziesiątka, kawałek wężyka i taśmę. Raz w górach przewód paliwowy pękł. 5 minut i jechaliśmy dalej. Morał: sprawdzaj węże i opaski raz na jakiś czas, ręką i okiem.
2: A dziś wyjmujesz smartfona, podpinasz interfejs i skanujesz błędy przez OBD. I tu porada numer 1. Nie kasujcie błędów w ciemno. Najpierw zdiagnozuj przyczynę. Kit z kultowej bryki wiedział, co boli. Ty użyj sensownej aplikacji.
1: Druga rzecz, podstawy eksploatacji. Olej i filtry. Regularnie. Nie histerycznie, lecz terminowo. Starsze benzyny lubią świeże świece i porządne przewody. I uwaga, napięcie paska osprzętu. Sprawdź, zanim zacznie śpiewać jak foka o świcie.
2: Dla elektryków tip praktyczny. Nie katujcie szybkim ładowaniem codziennie. Trzymajcie poziom mniej więcej między 20 a 80% i włączajcie wstępne dogrzewanie baterii przed trasą zimą. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Technika jazdy też robi robotę. Hamowanie silnikiem, owszem, ale z głową. Płynnie przewidywać i nie szarpać. Płyny robocze wymieniajcie według zaleceń producenta. Szczególnie płyn hamulcowy, bo chłonie wilgoć i tłumi pedał jak gąbka.
2: I proszę Państwa, asystenci to pomoc, nie czary. Utrzymanie pasa, system martwego pola i tempomat adaptacyjny działają, gdy kamery widzą. Czyśćcie szyby i radary regularnie. Po wymianie szyby kalibracja obowiązkowo, bo inaczej będzie ale cringe.
1: Opony. Sezonówki mają sens, gdy macie zimę, a nie kalendarz w telefonie. Całoroczne są ok do miasta, ale bieżnik 3 mm to dla mnie minimum komfortu. I nie kupujcie gum starszych niż 5 lat, bo guma twardnieje jak ser z dna lodówki.
2: Ciśnienie mierzymy na zimno i trzymamy zgodnie z tabliczką w drzwiach. Czujniki TPMS po rotacji kół trzeba czasem zresetować w menu, a rotacja co mniej więcej 10 tysięcy kilometrów, żeby ścierało się równo. Pro tip, zapiszcie datę w apce.
1: Spalanie spada, gdy przestajecie robić sprinty spod każdych świateł. Patrz daleko, utrzymuj stałe tempo i nie katuj wysokich obrotów bez sensu. Analogowy obrotomierz uczy cierpliwości i pokory. I nie trzymaj nogi na sprzęgle, bo łożysko płacze.
2: Z technologii weźcie planowanie trasy. Mapy pokażą nie tylko korek, lecz też profil wysokości i ekologiczną trasę. Dla hybryd i elektryków to złoto. Laguje mi mózg, gdy ktoś jedzie na oślep i potem narzeka, że auto pije jak smog.
1: Serwisowanie to nie religia, tylko higiena. Raz w roku albo co kilkanaście tysięcy kilometrów wymień olej i filtr. Filtr kabinowy częściej, jeśli masz alergię. I zaglądaj pod auto, czy nie ma sączenia, bo kropla na parkingu to często początek poważniejszej historii.
2: A w kabinie nie róbcie sauny z perfum i ozonu. Bez sensu. Najpierw wymień filtr przeciwpyłkowy i odgrzyb układ porządnym preparatem. Sensor jakości powietrza w niektórych autach działa świetnie, gdy filtr nie jest z epoki dinozaurów.
1: Przypominam, jesteśmy Radiosynteza, a nasza strona to radio-synteza.pl. Macie pytanie o swoje cztery kółka, dzwońcie. Numer do studia to 73-210-8508. Powtórzę powoli, 73-210-8508.
2: I sub na YouTubie, koniecznie wpiszcie Radiosynteza i klik. Jak nie klikniecie, to Igor włączy kasety demo i będzie masakra. A teraz dawajcie tematy na żywo, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Dobra, spór odwieczny. Mechaniczna przyjemność kontra cyfrowa wygoda. Ja twierdzę, że kierowca ma prowadzić, a asystent ma milczeć. Jak gramofon z wkładką i głową ma grać czysto, a nie tańczyć walce.
2: A ja, że technologia ratuje dzień. Gdy ci się przysypia na trasie, asystent uwagi przypomni o przerwie. Gdy cofając chcesz całować słupek, kamera cię powstrzyma. Nie bądź boomer, bo to naprawdę pomaga i portfelowi, i zderzakom.
1: Zgoda na półgwistka. Używajcie asystentów, ale nie oddawajcie mózgu w depozyt. Zestaw awaryjny woźcie zawsze. Rękawice startowe, kable albo booster, latarka, taśma izolacyjna i kompresor z uszczelniaczem. To nie waży tyle co ego, a ratuje dzień.
2: Do tego dorzucę zestaw naprawczy do opon z wkręcanym sznurem, ale używajcie z głową, bo to doraźne. Powerbank do rozruchu to game changer. Aha, i zapisujcie przebiegi w apce, żeby przypominała o przeglądach, bo pamięć ludzka to demo wersja.
1: Za chwilę wjedzie krótkie wejście muzyczne, będzie retro synth, jak z kasety wideo. A my jeszcze raz, Radio Synteza, YouTube, subskrybujcie i dawajcie komentarze. Telefon do studia 732-10-8508. Dobrze w kod.
2: Podsumujmy. Ty, Igor, mówisz, dbaj analogowo i myśl za kierownicą. Ja mówię, używaj cyfrowych gadżetów i danych. I co wychodzi? Kombo wygrywa. Mechanika plus software. Jak pizza z dobrym serem i ostrym sosem. A teraz jingle i jedziemy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, poranek w Radiu Synteza i temat tak prosty, że aż piękny. Porady kuchenne i pomysły na ciekawe dania. Co to w ogóle znaczy? Dla mnie to krótkie triki, które ratują dzień i smak, bez fajerwerków. Patelnia żeliwna i spokój.
2: Kuchnia to jest laboratorium, Igor. Smak to algorytm. Skaner w lodówce mówi, co się psuje, a sztuczna inteligencja układa tygodniowe menu z resztek. Drodzy Państwo, podsyłajcie swoje lifehacki. Dzwońcie pod numer 732-108-508 i subskrybujcie YouTube Radio Synteza.
1: Anegdota z życia. W akademiku robiłem jajecznicę na cudzej grzałce do herbaty. Nie róbcie tego w domu. Żeliwną patelnią można też trenować biceps. Smak prosty. Jajka, sól, pieprz i masło. Zero aplikacji. Działa od zawsze.
2: A ja kontruję sci-fi. Replikator ze starego serialu robił stek na zawołanie. Dziś mamy drukarki do czekolady i past roślinnych. Do tego termometr Bluetooth i piekarnik z parą. Pro tip. Ustaw profil mięsa albo bakłażana i nie zgadujesz. Sztos.
1: No to jedziemy z konkretami. Błyskawiczny makaron. Bieda, luksus. Czosnek, papryczka, oliwa i bułka tarta na chrup. Pod koniec odrobina soku z cytryny. Jak chcecie, bogaciej, dorzućcie sardele albo kapary. Talerz paruje, a portfel nie płacze.
2: Dla speedrunnerów gotowania użyjcie czajnika do wody na makaron. W tym czasie patelnia robi sos. I trik z nauki. Skrobia z wody makaronowej emulguje. Łączymy makaron z sosem na patelni i mieszamy energicznie. Glazura jak marzenie. Dobrze w kot.
1: Marynata jogurtowa do kurczaka albo kalafiora. Jogurt, czosnek, cytryna, wędzona papryka, sól. Zostawcie to na co najmniej 2 godziny, a najlepiej na całą noc. Jogurt robi robotę. Kruszy włókna i trzyma wilgoć. Pieczemy gorąco, ale krótko. Proste jak budowa cepa.
2: Wersja roślinna. Tofu prasujemy między ręcznikami. Sos sojowy, syrop klonowy, ocet ryżowy, czosnek i odrobina skrobi. Wrzut na bardzo gorącą patelnię. Potem glazura do wykończenia. Chrup z zewnątrz, krem w środku. Aplikacja timera ratuje od zwęglenia.
1: Zupa krem z pieczonej marchewki i imbiru. Marchew do piekarnika z olejem i szczyptą soli. Gdy się przypiecze, na brzegu robi się słodka. Do garnka woda, imbir, cebula i trochę mleka kokosowego. Blend i finito. Dzieci nie marudzą, dorośli też nie.
2: Boost smaku, łyżeczka miso po blendowaniu i kilka kropli octu jabłkowego dla balansu. To jest equalizer kuchni. A jak macie blender próżniowy, to mniej piany i jaśniejszy kolor. Technologia robi robotę bez pajacowania.
1: Kanapka śniadaniowa w stylu barowym. Omlet, cienki jak naleśnik. W środek ser i łyżka kimchi albo ogórek kiszony. Składacie na pół i do bułki. Ciepłe, chrupiące, kwaskowe. Tyle. W tle mógłby wejść dżingel Radia Synteza i jest klimat lat 80.
2: A śniadanie z lodówki, owsianka nocna. Płatki, mleko albo napój roślinny, jogurt, kakao i masło orzechowe. Zostaw na noc. Rano tylko banan na wierzch i gotowe. Zero patelni, zero dymu. Pasuje nawet, jak laguje mózg po małej liczbie snu.
1: Kawa, nie będę się rozgadywał, kawiarka i świeżo mielona, mała łyżeczka cukru, jeżeli ktoś potrzebuje i gotowe. Dźwięk bulgotu to jest soundtrack poranka. Żadne powiadomienia na telefonie tego nie przebiją.
2: Dobra, boomer, ale AeroPress wygrywa mobilnością. Zmiel średnio drobno, zalewasz do połowy, czekasz około 30 sekund na bloom, dolewasz do pełna i wciskasz powoli. Jak chcesz turbo, to metoda odwrócona. I tak wiemy, że wygra smak. Sup na YouTubie Radiosynteza.
1: Filmowa inspiracja. Pamiętasz tę misę parującego makaronu w starym cyberpunkowym klasyku? U mnie to tłumaczy żarcie w deszczowy wieczór. Rosół z grzybami plus makaron jajeczny i trochę sosu sojowego. Proste, ciepłe i człowiek znów lubi ludzi.
2: Ramen w trybie domowym, bulion z kostkami miso, wodorosty nori, jajko dżami i smażony boczniak zamiast mięsa. Do tego olej chili z czosnkiem. Jak nie macie czasu, użyjcie garnka pod ciśnieniem. Godziny redukcji skracają się do chwil. Masakra, jakie to wygodne.
1: Sałatka jarzynowa. Klasyk, ale z twistem. Trochę chrzanu i łyżeczka wasabi do majonezu. Subtelne kopnięcie. I ważny tip. Warzywa gotujemy w całości i studzimy przed krojeniem. Wtedy się nie rozpadają i smak nie ucieka do wody.
2: Ferment szybki, kimchi dla niecierpliwych. Kapusta pekińska, posolona aż puści wodę. Marchew dymka. Pasta z czosnku, imbiru i goczukaru. Dzień na blacie w słoiku, a potem do lodówki. To nie jest pełna fermentacja, ale smak już tańczy. Dobrze w kot.
1: I tu się różnimy. Ty byś mapował każdy garnek czujnikiem, a ja wolę słuchać syczenia patelni. Technologia robi hałas w głowie. Timer tyka, aplikacja pika, a sos się obraża. Zostawcie sobie choć jedno danie offline.
2: Bez przesady. Tech to nie dyktator, tylko asystent. Termometr mówi, kiedy wyjąć stek albo bakłażan i nie trzeba go kroić co 5 minut. A lista w telefonie ratuje przed zakupem 4 dodatkowych musztard. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dobrze, kompromis. Dania na refleksję robimy analogowo, dania na szybko robimy z pomocą gadżetów. A tak czy siak gotujemy dla ludzi, nie dla lajków. Słuchajcie, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i wpadajcie na radio-synteza.pl.
2: I dzwońcie, bo linia czeka. Numer 7-321-085-08. Wyżygajcie nam swoje przepisy, w sensie w pozytywnym znaczeniu, i zrobimy playlistę smaków. Za chwilę dżingl i mała przerwa muzyczna. Nie dogadamy się do końca, ale będzie pysznie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

za nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat prosty. Jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Porady domowe w garażu. Lifehacki. Co to jest? To sprytne patenty, które oszczędzają czas, miejsce i nerwy. Gdy śrubka spada w ciemność, a klucz znika w czeluściach półki.
2: I do tego zero budżetu, albo prawie. Mówimy o trikach z rzeczy, które macie pod ręką, albo małych gadżetach, co robią magię. To nie jest rocket science, chociaż trochę bym chciał.
1: Ja zacznę starą szkołą. Kiedyś było lepiej, bo było prościej. Śrubki w słoikach po ogórkach, opis markerem na zakrętce, magnes z głośnika przykręcony do stołu łapie bit i wiertło. Kreda w skrzynce z narzędziami zbiera wilgoć, tanio i działa.
2: A ja kontra nowa szkoła. Uchwyt na narzędzia, drukowany na drukarce 3D. Wszystko pod wymiar. Dajecie tablicę otworową, cienie narzędzi wycinane na ploterze albo markerem, żeby każdy klucz miał cień, jak w garażu Tony Ego Starka. Sztos.
1: Piotrek, nie każdy ma w domu fabrykę gadżetów. Taśma naprawcza, kawałek pianki i masz organizer na bity. Spinacz biurowy jako sprężynka podtrzymuje śrubkę w trudno dostępnej dziurze. Proste działa i nie świeci jak choinka.
2: Ale choinka jest fajna. Dobra, tip. Magnety pod półką, z odzysku, ze starych dysków twardych. Trzymasz bity, klucze, nawet mały młotek, tylko uważaj na palce. A jak się boisz, to osłoń magnes taśmą izolacyjną.
1: System listew, zwanych French Cleat, dwie listwy pod kątem 45 stopni na ścianie, drugie na wieszakach. Robisz raz i przekładasz moduły wedle humoru. Piła w rękę i masz stację roboczą jak w katalogu bez katalogu.
2: I tu wchodzi technologia cała na biało, poziomica laserowa i aplikacja z rozszerzoną rzeczywistością. Mierzysz od razu na ścianie linię pod listwy, żeby było równo jak w kosmicznym hangarze. Zero krzywizn, zero nerwów.
1: Szuflady, co się zacinają. Smarujcie krawędzie woskiem ze świeczki albo parafiną. Wkręty w twardsze drewno też zanurz w wosku. Wchodzą jak w masło. A sufmiarka dostaje pasek papieru ściernego na szczęce, żeby nie ślizgała się po metalu.
2: Baterie do elektronarzędzi trzymajcie w komfortowej temperaturze, nie na kaloryferze. Widziałem, jak ludzie katują ogniwa. Potem płacz. Masz pudełko z przegrodami i prosty wskaźnik poziomu. Naładowane w lewo, rozładowane w prawo. Porządek robi robotę.
1: Plamy z oleju na posadzce. Sypiesz mąkę ziemniaczaną albo żwirek dla kota. Zostawiasz chwilę, szczotka, mydło i po sprawie. A jak kapie spod auta, tacka z blachy po pieczeniu ciastek i problem znika, zanim się zacznie.
2: Rdza na kluczach, ocet plus soda i delikatna szczoteczka. Jak chcesz szybciej, ultradźwiękowa nejka działa jak czary. Albo pasta z sody i wody kładziesz na noc. Rano polerka, jak w reklamie, ale bez cringe'u.
1: Obrobiona główka śrubki, guma recepturka między bit a łeb i delikatnie wykręcasz. To ratuje honor i gwint. a jak śruba uparta, to lekki udar wkrętarką albo ręką i idzie.
2: Organizer na śrubki w słoikach spoko, ale ja wolę małe pojemniki z kodami QR. Skanujesz i wiesz co, gdzie i ile. Aplikacja liczy zapas automatycznie. Igor, wiem, wiem. Boomer mode on.
1: Boomer, nie boomer. Słoiki dają jeszcze jeden trik. Zakrętki przykręcasz pod półką. Słoik wkręcasz w dół. Odkręcasz jedną ręką, trzymając drugą młotek. To jest ergonomia. Piotrek, nie rozszerzona rzeczywistość, tylko rzeczywistość.
2: Oświetlenie. Garaż bez światła to jaskinia. Taśma LED pod półkami i nad stołem. Czujnik ruchu. W drzwiach wchodzisz i jest dzień. Zasilacz dedykowany do LED w standardzie 12 V. Nic nie dłubiemy w kablach. Na ślepo bezpieczeństwo ponad wszystko.
1: Skoro o bezpieczeństwie. Malujesz, używasz rozpuszczalników, wietrz wentylatorem z okna i rękawice. Nie te z kiosku, tylko porządne. Okulary zawsze, bo oko masz jedno. No dobra, dwa, ale nie do wymiany.
2: Dodam czujnik jakości powietrza, mały i tani. Jak poziom rośnie, to aplikacja krzyczy i włącza wentylator. Automatyka w garażu brzmi jak przesada, ale w praktyce to komfort i zdrowie. Zero polityki to po prostu higiena systemu.
1: Pochłaniacze wilgoci, z torebek po butach, krzemionka do skrzynki z narzędziami. Nie wyrzucaj, tylko wrzuć do pudeł. I wiertarek. Gazeta też robi robotę. Pod farby i jako przekładka między tarczami, żeby nie rdzewiały.
2: Przyrząd do wiercenia prosto. Wydrukujesz prowadnicę z trzema tulejami albo sklejka. Dwie deseczki i śruba motylkowa. Do tego i madło z kątowników i masz pół stacji CNC w cenie pizzy. Masakra, jakie to jest użyteczne.
1: Drodzy Państwo, dzwońcie i dorzucajcie swoje sztuczki. Telefon do studia 732-10-8508. A jak lubicie nasze kombinacje, sub na YouTube Radio Synteza i strona radio-synteza.pl. Za chwilę dżingel i jedziemy dalej.
2: Tak, sub, bo inaczej Igor zacznie układać śrubki alfabetycznie. Dobrze, w kod. I serio, dzwońcie 732-108-508. Wasz tip wleci na antenę. A teraz krótki dżingiel i po przerwie wjedzie Synthwave na rozruch.
1: A co do sporu, czy stare patenty, czy nowe, zrobimy tak. Ty drukujesz uchwyt. Ja przykręcam zakrętkę od słoika. Spotykamy się po środku i jeśli się nie dogadamy, to przynajmniej będzie porządek. A porządek w garażu to świętość. No to jedziemy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, to Radio Synteza i poranna dawka newsy i pogoda. Kawa paruje. A my jak zwykle bez ściemy i bez polityki, no to jedziemy z tematem, zanim Piotr włączy turbo.
2: Z Wrocławia melduje 20 stopni, lekki wiatr 4 km na godzinę, wysokie ciśnienie około 1029 hektopaskali i sucho. W Rzeszowie prawie 20, wiatr 4 i też sucho. Toruń dostaje symboliczne setne milimetra przy 19 z groszem i wietrze 3 km. A Poznań ma 18 z okładem, 4 na godzinę i bez kropli. Więc dla mnie masakra, bo zero burzy.
1: Jak mi tak dmucha równo i ciśnienie jest wysokie, to aż strzyka w krzyżu, więc uważajcie na głowy, drodzy Państwo, i pijcie wodę, bo przy takim układzie pogody człowiek robi się senny, nawet przy podwójnym espresso. Pierwszy news brzmi szumnie, że europejscy ważniacy dyskutują o umierających grach i inicjatywie Stop Killing Games. Ale jak tylko słyszę o salach plenarnych i urzędowych tytułach, to mówię jasno. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? I porozmawiajmy o technice, czyli o tym, jak nie zabijać kupionych gier, kiedy serwery gasną.
2: Dobrze w kod, bo tu się robi konkretnie. I ja bym widział standard pożegnalny, w którym studio wypuszcza łatkę z trybem offline. Dołącza mini serwer do hostowania przez społeczność, wrzuca obraz konfiguracji oraz podpisany klucz do autoryzacji bez sieci. I zostawia instrukcję w repo dla moderów.
1: Brzmi pięknie, ale realia są takie, że w usłudze na żywo liczą się mikropłatności i retencja. Więc nikt nie będzie dokładał jednak minimum przyzwoitości. To moim zdaniem timer wygaszający sieciowe blokady po zakończeniu wsparcia. Tryb awaryjny logowania lokalnie i paczka narzędzi do emulacji serwera, tak by gracze mogli to sobie odpalić we własnym zakresie, bez ingerencji w kod.
2: Dorzućmy jeszcze regułę martwego człowieka, czyli automatyczne otwarcie protokołu i dokumentacji po okresie życia produktu, migrację zapisów do chmury neutralnej albo do pliku, który wczyta wersja offline, oraz prosty przełącznik z twardego DRM na klucz urządzenia, bo inaczej po latach zostaje tylko piracka archeologia i smutek.
1: Zgoda. I tu kropka. A teraz przesiadamy się z klawiatury na kierownicę, bo Brake Authority wypuściło dwa nowe warianty okładzin pod spokojniejszą jazdę. I przypomina się banalna prawda, że najmocniejszy hamulec nie znaczy najlepszy, jeśli nie pasuje do masy roweru, stylu jazdy i warunków.
2: Sinter, czyli spiek metali, to król długich zjazdów, enduro i błota, bo lubi temperaturę i nie kaprysi przy przeciążeniu, ale potrafi być głośny. Żywiczny jest, miększy, cichszy i fajny do miasta oraz lekkiego gravela. półmetalny daje złoty środek dla cięższych rowerów i e-bike. A najważniejsze to dobrać mieszankę pod siebie, a nie pod opis marketingowy.
1: Dokładnie. I nie polujcie tylko na katalogową moc, bo liczy się też modulacja, czyli jak płynnie rośnie siła przy nacisku klamki. A poza tym pamiętajcie o dotarciu klocków. Czystej tarczy, bez tłustych plam, prostym zacisku i regularnym sprawdzaniu grubości, zanim wpadniecie w sezon i zagrzejecie wszystko na amen.
2: Jeśli na mokrym piszczy, to zwykle normalne, a gdy hałas wkurza, są tarcze pływające albo z innym nacięciem, które potrafią to uspokoić. I serio, nie psikajcie niczym silikonowym na okładzinę, bo potem hamulce świecą. Przykładem jak latarka bez baterii, czyli wcale.
1: A najlepszy hamulec to i tak rozsądek, drodzy Państwo. Więc dobierzcie okładziny pod wagę trasę i pogodę. A jeśli dalej macie dylemat, to dzwońcie do nas pod numer 732 108 508 i pogadamy na antenie, bez ściemniania.
2: I koniecznie subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, bo co dwie głowy, to nie jedna. Wpadajcie też na radio-synteza.pl i podrzućcie w komentarzach, które gry uśmiercono Wam bez sensu oraz jakie klocki hamulcowe sprawdziły się najlepiej w deszczu.
1: To był blok Newsy i Pogoda w Radiu Synteza i po krótkim dżinglu wrzucamy muzykę z lekkim retro posmakiem, więc zostańcie z nami, bo kawa się jeszcze nie skończyła, a syntezatory już rozgrzane. I powiem krótko, dobrze w kot.
2: A ja w tym czasie poluję na burzę, więc jeśli gdzieś grzmi w Waszej okolicy, dawajcie znać od razu, bo wtedy jest sztos i mój mózg przestaje lagować. A tymczasem leci dżingiel i wchodzimy w numer.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś na tapecie nierozwiązane zagadki fizyki. Brzmi jak dział zaginione kable w naszym studiu. W skrócie to te pytania, na które równania patrzą i mówią: nie mamy tego. Radiosynteza nadaje.
2: Drodzy Państwo, to jest questlog Wszechświata. Ciemna materia, ciemna energia, grawitacja kwantowa, same bosy. I to jest sztos. Bo jak coś nie pasuje, to znaczy, że czeka na upgrade wiedzy.
1: Anegdota z życia. Kiedyś był magnetofon szpulowy, który raz puszczony szedł w jedną stronę, aż taśma uciekała na podłogę. Strzałka czasu w pigułce. Entropia rośnie jak mój kubek z papierami. Nie odkręcisz taśmy do stanu idealnego.
2: I tu wchodzą tunele czasoprzestrzenne, całe na biało. W starych filmach z sci-fi z lat 80. łapali czas jak rybę. W realu brakuje nam teorii, która sklei ogólną teorię względności i mechanikę kwantową. LIGO złapało fale grawitacyjne, a to dopiero intro.
1: No to jedziemy w coś, co mnie drapie od lat. Turbulencja. Dym z papierosa kręci się jak chce, a równania udają, że rozumieją. Kiedyś wszystko było proste. Szklanka wody i wiosło. Teraz chaos rządzi i śmieje się w twarz.
2: Naviera Stokesa to takie zadanie z kategorii: mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Symulujemy to na kartach graficznych, jak w grze, i wciąż brakuje nam dowodu ogólnego. AI zaczyna pomagać w modelach subsiatkowych. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Prawie.
1: Pomiar w kwantach. Kot Schrödingera siedzi i nie wie, czy ma miałknąć. U mnie w szafie kotem jest kurz i on jest zawsze żywy. Analogowe mierniki mają wskazówkę. Klik i wiesz. A tutaj fala mówi: poczekaj, aż zajrzysz.
2: Qubity to właśnie ta gra w spoglądanie. Dekoherencja robi psikus i nagle magia znika. A my łatać błędy kodami korekcyjnymi. Nadal nie wiemy, jak zrobić nadprzewodnictwo w wysokiej temperaturze na żądanie. To by odmieniło wszystko. Od pociągów po serwerownie.
1: Jest jeszcze tajemnicza stała struktury subtelnej, taka gałka rezonansu wszechświata. Przekręcisz o włos i muzyka cząstek brzmi inaczej. Czemu ma taką wartość, nie wiem. I to lubię. Tajemnica jak w analogu, gdy szum dodaje charakteru.
2: A ja bym to ścigał do upadłego. Porządek mas neutrin dalej nas wodzi. Czy cięższe są te elektronne, czy może tamte dwa? I czemu w ogóle we wszechświecie jest więcej materii niż antymaterii? Detektory liczą mignięcia, a my kleimy układankę.
1: Ciemna materia. Może to brak konserwacji w kosmicznym magazynie. Widzę tylko grawitację, a reszta jest duchem. Może zwykła fizyka się myli w skali galaktyk. Modyfikujesz dynamikę i nagle krzywe rotacji przestają fikać.
2: Albo są wimpy, albo aksjony. Zjeżdżamy z detektorami głęboko pod ziemię, żeby nic nie szumiało. Patrzymy na soczewkowanie grawitacyjne i na ruchy gwiazd z misji Gaia i polujemy, jak streamer czeka na pierwszy sub.
1: Ciemna energia też daje popalić. Wszechświat rozszerza się coraz szybciej, jakby ktoś dołożył obrotów talerzowi, a igła jeszcze nie siadła. Wolałbym stałe tempo, jak w dobrym winylu. Tutaj coś pcha przestrzeń i robi minę, ja tu rządzę.
2: Była inflacja kosmiczna i są alternatywy. Słabe tła fal grawitacyjnych, rejestrowane przez zegary pulsarów, mogą nam szepnąć, co się działo na starcie. Sygnał jest miękki, jak szept przez ścianę, ale konsekwencje będą głośne, jak subwoofer.
1: Strzałka czasu wraca do mojej kawy. Jak postoi, to stygnie i nie ma drogi powrotu bez włożenia pracy. I tak właśnie działa życie. Na antenie włączasz rekord i już. Swoją drogą mój kubek prosi o dogrzanie.
2: Technologia robi tu robotę. Symboliczne wyszukiwanie praw wykrywa równania z danych. Różniczkowalne symulatory uczą się, jak dziecko łapać piłkę. AI nie zastąpi ciekawości, ale przyspiesza iterację. To jest turbo do mózgu. A teraz szybka pogoda, bo i tak nie laguje. Ciepło aż za bardzo. Chmury udają, że coś zrobią. Jeżeli będzie burza, to ja poproszę podwójnie, bo burzę kocham. Jak nie będzie, to masakra i tyle.
1: Słuchajcie, jak macie własne typy największej zagadki, dzwońcie. Numer do studia to 732-108-508, to Radio Synteza i znajdziecie nas na radio-synteza.pl.
2: I sub na YouTubie koniecznie, kanał nazywa się Radio Synteza, klik dzwonek i będzie dobrze w kod. Jak nie klikniecie, to Igor zaśnie na antenie i będę musiał go budzić dzwonkiem rowerowym.
1: Spór zasadniczy. Ty mówisz, technologia wszystko załatwi. Ja mówię, że tajemnica i analogowy szum są paliwem wyobraźni. Równania są piękne, ale muzykę czuć w palcach. I fizyka też czasem tak działa.
2: Pasujesz tu jak inżynier do baletu, ale serio. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Zróbmy tak. Ty kręcisz gałkami i szukasz brzmienia. Ja wrzucam dane do sieci i szukam wzorów. Spotkamy się w połowie drogi.
1: No dobra. Nie dogadamy się do końca i całe szczęście. Bez starcia nie ma ognia. Za chwilę jingle Radia Synteza, a potem świeży synthwave od naszego zaprzyjaźnionego producenta. Zostańcie z nami i nie odkładajcie ciekawości na jutro.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat jak z klawiatury mechanicznej, dowcipy o informatykach i programistach. Czyli humor branżowy oparty na stereotypach. Kawa, ciemne hoodie, brak snu i ten słynny bug, co zawsze jest featurem.
2: Słuchajcie, definicja w wersji turbo. To żarty, gdzie logika spotyka absurd, a semikolony punktują puentę. Nem z psem, co mówi, że DNS znów nie działa i cały internet płonie. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Kiedyś było prościej. W radiu stał serwer jak szafa pancerna, a dowcip dnia brzmiał. Drukarka mówi, brak papieru. A informatyk mówi, nie kłam, wiem, że jesteś po prostu smutna. I tak się naprawiało sprzęt. Przytuleniem.
2: A dziś, proszę pana, sztuczna inteligencja generuje setki żartów na minutę. W stylu. Czat pyta programistę, czy wolisz prawdę, czy wyjątek? A on, że wyjątek, bo łatwiej go złapać. To już nawet Data ze Star Treka by się uśmiechnął.
1: Klasyka, drodzy Państwo. Ilu programistów potrzeba, żeby wkręcić żarówkę? Żaden. To problem sprzętowy. W tym żarcie jest czysta elegancja. Zero bloatu, jedna puenta, jeden śmiech. Dobrze w kod.
2: A ja mam wersję 2.0. Ilu DevOpsów potrzeba do żarówki? Też żaden, bo jest automatyzacja, a światło i tak nie wstaje, bo DNS. To żart warstwowy. Dla geeków łzy szczęścia, dla reszty lekkie zawieszenie.
1: No widzisz, i tu mamy problem. Żart nie może wymagać certyfikatu z chmury. Jak ktoś nie kuma tej waszej orkiestracji, to zostaje mu tylko uprzejmy uśmiech. A radio to nie kurs z kubków, ani kubę co tam.
2: Spokojnie, kapitanie Analog. Humor branżowy zawsze miał próg wejścia. Mechanicy mają swoje żarty o sprzęgle, a kucharze o sosie demi coś tam. Informatycy też mają prawo. Po to są memy, żeby społeczność miała swój język.
1: Anegdota z życia. Dawno temu ktoś wysłał do nas faks z dowcipem. Tak, faks. Brzmiał. Admin w weekend nie śpi, tylko monitoruje. A jak zasypia, to tylko na watchdogu. I cała redakcja parsknęła. Nikt nie musiał googlać.
2: To ja dorzucę klasyka. Programista idzie do sklepu. Żona mówi, kup chleb, a jak mają jajka, to weź 6. Wrócił z 6 chlebami, bo mieli jajka. Determinizm instrukcji. Sztos. Mój mózg klaszcze.
1: Dobre, bo gra na logice języka. I tu dochodzimy do pytania. Polskie czy angielskie? Bóg to robak. Ale nie każdy polski robak jest śmieszny. Kiedy tłumaczysz dowcip, to zwykle umiera. Jak ekran niebieski.
2: Język memów jest hybrydą, trochę polskiego, trochę angielskiego i emoji. Serduszko i tak to działa. Zresztą wolę śmiech w dowolnym języku niż ciszę jak terminal bez echa. A propos ciszy. Pogoda dziś jak serwer po update. Niby działa, a jednak laguje.
1: Słuchajcie, dajcie znać, które dowcipy o informatykach was bawią. Linia otwarta. Dzwonicie na numer 732 108 508. Powtórzę wolno. 732 108 508.
2: I sub na YouTube. Koniecznie. Kanał Radiosynteza. Klik, dzwoneczek i jedziemy dalej. A jak chcecie archiwum, to wbijajcie na radio-synteza.pl. Bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Powiem ci, że nie kupuję tych super hermetycznych żartów. Wrzucasz hasło kontenery i wszyscy niby haha, a połowa nie wie, czy chodzi o stocznię. Ja wolę puentę, która trafia od razu, jak dobry werbel.
2: A ja mówię, edukacja przez śmiech. Kto nie wiedział, co to DNS, zapyta. I już jest mądrzejszy. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz ogarnąć dziś. Proste. Poza tym, stare żarty o żarówce trochę już pachną muzeum.
1: Pachną klasyką, młody. Monty Python też się nie starzeje. Forma może archaiczna, ale mechanizm śmiechu działa. Napięcie i zaskoczenie. A nie 40 skrótów i przypis pod memem. Radio to rytm, a nie dokumentacja API.
2: To ustalmy standard. Żart ma mieć tryb zgodności dla laików i ukryte smaczki dla nerdów. Na przykład informatyk mówi, że idzie na randkę w trybie bezpiecznym. Każdy się uśmiechnie, a geek jeszcze doda, że bez wtyczek.
1: Albo tak, programista w kawiarni prosi o refaktor espresso, bo interfejs jest zbyt rozlany. Dla zwykłego słuchacza zabawne, bo ktoś gada jak cyborg. Dla wtajemniczonych dodatkowy cukier, bo refaktor to sport kontaktowy.
2: I pięknie. Jeszcze klasyka z teorią. Są dwie rzeczy naprawdę trudne w informatyce. Nazywanie rzeczy, unikanie zbyt wczesnej optymalizacji i liczenie. Kto wie, ten wie. Kto nie wie, i tak się uśmiecha, bo brzmi to jak życiówka.
1: Drodzy Państwo, wrzucajcie swoje ulubione puenty na nasz numer 732 108 508 i pamiętajcie, sub na YouTube Radio Synteza. Tam macie powtórki i bonusy. A teraz krótki dżingiel i lecimy dalej.
2: Jingiel nadjeżdża jak komit w piątek po południu. Nie róbcie tak. A po dżinglu wjedziemy z mini konkursem. Najlepszy żart o kablu USB wygrywa wieczną chwałę. Pasujesz tu jak inżynier do baletu, ale spróbuj.
1: Podsumowując, ty twierdzisz, że technologia rozwiąże wszystko, nawet puentę. Ja mówię, że człowiek i obserwacja dnia codziennego to jest paliwo. Chyba zostaniemy przy przyjaznym remisie. Ty swoje memy, a ja swoją żarówkę.
2: Deal. Nie dogadamy się w 100% i dobrze, bo byłoby nudno. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer 732 108 508. Subskrybujcie Radio Synteza, a strona to radio-synteza.pl.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, dziś temat prosty niby, a trudny w praktyce. Sposoby relaksowania się w kontekście dbania o zdrowie. Co to w ogóle jest relaks? Dla mnie to moment, gdy głowa przestaje bzyczeć, a ciało odpuszcza. Radiosynteza nadaje jak zawsze.
2: A dla mnie relaks to skill. Da się go trenować. Zmniejszasz stres, poprawiasz regenerację. Zmienność rytmu serca rośnie, mięśnie luzują, mózg przełącza się w tryb naprawczy. Brzmi jak patch do oprogramowania człowieka. Sztos.
1: Kiedyś było lepiej. Serio. Wracałem po nocy w studiu. Igła na winylu trzaskała delikatnie. Kawa z kawiarki. Zero powiadomień. Analog uspokajał. Proste rytuały. Oddech. Krótki spacer. I już człowiek nie warczy na świat.
2: Boomer vibe wykryty. Ale mam kontrę. Zakładasz lekką opaskę. Aplikacja uczy oddechu. Wirtualny las w goglach. Dźwięk deszczu. Haptyczne, delikatne puk-puk na nadgarstku. I organizm mówi, o, dobra, w kot, czyli relaks wjechał.
1: Nadgarstek mi nic nie będzie mówił. Relaks nie lubi bycia ocenianym. Jak czuję luz, to czuję. Kropka. Oddycham wolniej. Dłuższy wydech niż wdech. Prosta muzyka. Niech to będzie klawisz z lat 80. i już.
2: A ja chcę wiedzieć, kiedy robię to dobrze. Dane nie kłamią. Biofeedback w czasie rzeczywistym. Fale mózgowe. Delikatne brzmienia binauralne. To jak komora regeneracyjna z filmów sci-fi, tylko w wersji kieszonkowej. Brzmi kosmicznie i działa.
1: Anegdota z życia. Miałem kiedyś nocny dyżur. Analogowy syntezator nie stroił. Zamiast się wkurzać, zacząłem go pomału rozgrzewać. Gałka po gałce. Minęła godzina. Byłem zen. Bez aplikacji. Tylko ja i prąd w kablach.
2: Teraz wrzucasz ten syntezator do laptopa i algorytm robi za ciebie delikatny pad uspokajający, personalizowany pod oddech i puls. Drodzy Państwo, dzwońcie i powiedzcie, co Was relaksuje. Numer to 7321 085 08. Nie bądźcie nudni.
1: Słuchajcie, ostrożnie z obietnicami cudów. Jak Was coś boli albo długo nie śpicie, to pogadajcie z lekarzem. Gadżety nie zastąpią snu. Woda i ruch i sensowna przerwa. I ta nieszczęsna kawa, ale o czasie. Wieczorem nie...
2: Protip. Krótkie bloki roboty i mini przerwy. Rozciągnięcie ramion, patrzenie w dal. 2 minuty uważnego oddychania. Aplikacja robi ding i przypomina. Ja wiem, brzmi jak restrykcja, ale serio pomaga. Potem pizza smakuje lepiej. Dobrze, w kot.
1: Rytuał parzenia z dripera to też medytacja. Mielenie, zapach, powolny przelew. Każdy krok to pauza dla mózgu. I winyl, szum i trzaski, to jak ognisko w dźwięku. Byle nie przesadzić z kofeiną. Serce ma mieć spokój.
2: Oddech w równych kwadratach, to moje ulubione. Liczysz w głowie porówno. Wdech, pauza, wydech, pauza. W tle biały szum deszczu. Wersja pro to lekki pasek na brzuch, który pokazuje, czy nie spinam się jak beton. Zero wstydu. To trening.
1: Tylko, że gogle potrafią rozbujać żołądek. Mnie tam wirtualne góry nie kręcą. Prawdziwy las jest lepszy. Shinrin Yoku mówią mądrzy. Weź głębszy łyk powietrza. Na boso po trawie. I komary dodają dramaturgii.
2: Jak nie masz lasu, to masz miasto. Zielone ściany w mieszkaniu. Lampa z pełnym spektrum. Dźwięk burzy w słuchawkach. O tak, burza jest idealna. Pogoda i tak jest nijaka, więc oszukaj mózg sprytem. To jest hak legalny i miły.
1: Jeszcze jedno. Cisza rano. Kwadrans bez telefonu. Otwierasz okno, ciepła herbata, krótkie rozciąganie, kręgosłup mówi dziękuję. A potem porządek na biurku, kable ułożone. Porządek z zewnątrz porządkuje w środku. Nuda, ale działa.
2: Zgoda w części, dorzucę czujnik postawy. Delikatnie piknie, gdy garbisz się jak precel. Po tygodniu masz nawyk, mierzysz też sen. Nie dla cyferek, tylko dla wniosków. Zmieniasz jedną rzecz naraz. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Drodzy Państwo, przypominam, że to Radio Synteza. Nasza strona to radio-synteza.pl, a na YouTube szukajcie kanału Radio Synteza. Subskrybujcie, bo Piotr wtedy mówi wolniej. Przynajmniej przez chwilę.
2: Suby wjeżdżają i jest dobrze. Kliknijcie dzwoneczek. Jak macie patenty na relaks, to dzwońcie teraz. Numer to 7321085508. Odbiorę i odfiltruję cringe. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: To teraz spór zasadniczy. Czy relaks trzeba mierzyć? Ja mówię nie, bo jak patrzę na wykres, to już nie odpoczywam, tylko walczę o wynik. Wolę prostą checklistę. Sen, ruch, cisza, oddech. I raz na jakiś czas muzyka na żywo.
2: A ja mówię tak, ale z głową. Dane bez presji. Patrzysz na trend, nie na rekord. Widzisz, że wolniejszy oddech pomaga. To motywuje. A jak nie pomaga, to zmieniasz metodę. Iteracja i luz. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Żartuję.
1: Dobrze, kompromis. Ty lubisz cyferki, ja lubię gałki. Wspólny mianownik to uważność i higiena dnia. I to, że relaks jest jak strojenie syntezatora. Każdy ma swoją skalę. Byle grało i nie dudniło w głowie.
2: Podpisuję to cyfrowo i analogowo. Dobrze, w kod. Po krótkim dżinglu wpuścimy Wam syntezatorowy chill. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Strona to radio-synteza.pl. A telefony bierzemy na 732-108-508. No i jedziemy.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

śniadanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radio Synteza i jedziemy ze stawem newsy i pogoda na popołudniowy reset głowy. Zapaszcie coś mocnego, bo będzie o pogodzie i o technologii z tej mniej oczywistej strony.
2: Wejdę Ci tu w słowo, Igor, bo pogoda to dziś tryb energooszczędny i serio mnie to boli. Zaczynamy od Kołobrzegu, gdzie około 16 stopni i bryza. Ledwie 3 km na godzinę. Wysokie ciśnienie około 1029 hektopaskali i ani kropli. Więc plażowicze mają komfort, ale bez fajerwerków. Szczecin grzeje się do około 21 stopni. Wiatr 2 km na godzinę. Barometr napompowany jak opona w bolidzie, więc słońce robi robotę, lecz powietrze stoi jak zawieszony system i jest sucho, aż prosi się o reset. Białystok trzyma około 21 stopni i kapie tak symbolicznie, że to dosłownie setne części milimetra wilgoć, tylko muska, chodniki, a dmucha na poziomie 3 km na godzinę. Więc spacer spoko, ale bez dramatów. Lublin w podobnym klimacie, około 20 stopni z haczykiem plus. Śmieszny wiatr, 1 km na godzinę, z nieba spada tyle co łza. Komara, barometr, beton. Ja tu proszę o burzę, bo inaczej usnę i będzie cringe.
1: Wysokie ciśnienie zawsze mi strzyka w kościach, więc jak was łupię, to nie jesteście sami. I pamiętajcie o wodzie na trasie i o kurtce nad morzem. A jak pierdyknie chmura, to Piotr zrobi taniec burzowy. A teraz o małym, dużym klocku w motoryzacyjnej układance. Bo europejskie fabryki coraz głośniej mówią, że bez szeregu chińskich elementów elektronicznych mogą złapać zadyszkę i stanąć szybciej, niż się wszystkim wydaje. Nie wchodzimy w żadne sankcyjne tasiemce, zostawmy te nudy, kogo to obchodzi, tylko spójrzmy technicznie, bo chodzi o analogi, diody, MOSFETy, i skromne mikrokontrolery na dojrzałych węzłach, które siedzą w lusterkach, szybach, czujnikach i sterownikach, czyli w całym aucie.
2: To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Bierzemy drugi sourcing na dzień dobry, wrzucamy RIS CV gdzie się da, dorzucamy GAN i SIG i jedziemy dalej, bo przecież mamy sztuczną inteligencję do optymalizacji łańcucha. Dobrze, w kod. Jeszcze drukarki wypiekają płytki, w nocy roboty zwożą palety same, a rano masz świeżą serię testową i demo na stół. Więc ogarniamy to jak speedrun w ulubionej grze.
1: Piotruś, zwolnij, bo to nie tak działa w automotive. Ruszysz jeden mikrokontroler i zatrzymasz linię na tygodnie. Są normy ISO 26262, kwalifikacja AEC, Q100 i cała papierologia PPAP, która zjada miesiące. Dochodzi lead time na waflach 200 mm, drugie tyle na testy w piecach temperaturowych. Traceability do ostatniej śrubki, zmiana numeru części i rekwalifikacja softu. Więc bez sensacji, bo dziś wygrywa projektowanie pod wymienność i mądre drugie źródła. Jutro też. Drugi news o zatrzymaniach i całej biurokratycznej operetce zostawmy w teczce, bo to polityczny sitcom bez sensu. Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. I jedziemy dalej do rzeczy, które da się naprawić śrubokrętem albo kodem.
2: To ja dorzucę poradnik antybingo. Jeśli ktoś w prezentacji mówi innowacyjne 5 razy z rzędu, a nie ma demka, które działa na twoim laptopie, to weź oddech, policz do 10 i poproś o konkretne metryki 2 razy. Dzwońcie do nas na numer 732-108-508, bo Igor zaśnie na antenie. I opowiedzcie, ile razy ktoś próbował was oczarować slajdami. A przy okazji zasubskrybujcie nas na YouTube Radio Synteza, bo algorytm lubi ruch, a my lubimy was.
1: Za moment wjeżdża kawałek ze szkoły RetroSynth z basem grubym jak kabel od spawarki, a więcej macie na radio-synteza.pl oraz na kanale YouTube Radio Synteza. No to jedziemy.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Dzisiaj porady domowe w ogrodzie, czyli lifehacki, jak to mawia Piotr. Nawet ja, boomer z krwi i kości, wiem, że to po prostu sprytne sztuczki, które oszczędzają czas, ręce i nerwy. Drodzy Państwo, ogrodowe triki od kartonu pod ściółkę po stare dobre mydło na mszyce.
2: Sztos temat, Igor. Lifehack to dla mnie skompresowany algorytm ogrodnika. Minimalny wysiłek, maksymalny efekt. Optymalizacja jak w grach, tylko że dla marchewek. Drodzy Państwo, dzwońcie i dorzucajcie swoje triki. Numer do studia to 732-10-8508. A my zrobimy z tego bazę wiedzy, jak w sztucznej inteligencji.
1: Dobrze, Piotr, ale zacznijmy od definicji starej szkoły. Lifehack w ogrodzie to na przykład fusy z kawy do ściółkowania podborówki albo skorupki jajek rozkruszone pod pomidory. Mój dziadek miał prosty patent na ślimaki. Piwo w zakopanym słoiku. I działało. Bez aplikacji w telefonie, bez aktualizacji i bez hasła z 8 znaków.
2: Wejdę Ci w słowo, Igor, bo ja mam kontrę z kosmosu. W szklarni można dać czujniki wilgotności gleby i sterować podlewaniem tak, żeby każda roślina miała jak w bajce. Do tego algorytm prognozujący parowanie i masz efektywność jak u astronauty uprawiającego sałatę w kapsule Mars. A rozsadę pod lampą LED na zimno robi się jak w symulatorze życia.
1: A potem pół soboty schodzi na parowanie telefonu z wężem ogrodowym. Ja wolę prosto. Karton pod korę i po chwastach, bo nie mają światła. Gazeta bez kolorowych farb też robi robotę. Na kostkę można dać ocet, ale uwaga, tylko na spoiny i z daleka od rabat, żeby nie popalić roślin. Bo w ogrodzie mniej czasem znaczy lepiej.
2: Masakra, boomer mood aktywowany. Robot koszący z lidar trzyma trawnik w ryzach, a ty w tym czasie siorbiesz kawę. To jest dobrze w kot. A jak ktoś nie ma trawnika, to balkonowe zioła. Pod taśmą LED do roślin i gąbka kokosowa. Zero ziemi, zero brudu. I pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, bo wrzucimy listę trików.
1: Drodzy Państwo, złota rada majstra. Narzędzia po pracy w wiadrze z piaskiem, lekko zaolejonym, wciskasz, wyjmujesz i masz wyczyszczone i zabezpieczone przed rdzą. Łopatę warto przeciągnąć pilnikiem raz na czas. Wąż zwijam na starym bębnie od kabla. Nie plącze się i nie pęka. Proste i działa.
2: Ja mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Ocet i sól na chwasty na rabatach to średni pomysł, bo gleba płacze. Idźmy w roztwór szarego mydła z odrobiną olejku i ostrej papryki na mszyce i przędziorka plus pożyteczne owady. Domki dla dzikich zapylaczy, spuszki i łodyg trzciny to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Z podlewaniem też mam trik. Zwykła butelka z kilkoma małymi dziurkami, igłą zakopana szyjką przy korzeniu. i ziemia pije powoli, nie robi się skorupa, a woda nie ucieka. Deszczówka z beczki jest królem podlewania, tylko przykryjcie ją pokrywą i siatką, bo komary też lubią luksus. Podlewajcie rano, rośliny będą wdzięczne.
2: Skoro o wodzie, to szybka pogoda, bo mnie laguje mózg, gdy jest parno. Dzisiaj raz słońce, raz chmury i zaraz może popadać. Burze kocham, bo to naturalny nawóz azotowy. Więc proszę bardzo, naturka też robi robotę. Czujnik wilgotności w donicy ustawi Wam harmonogram i koniec z przelewaniem. Dzwońcie 732-1085-08. Podzielmy się patentami.
1: Pomidory, mój konik. Zróbcie im porządny sznurek i kołek. Niech idą w górę jak porządny thriller. Usuwajcie wilki, czyli te boczne pędy, co kradną siłę. I sadzonkę można zakopać głębiej, gdy jest wiotka. Puści korzenie na łodydze. A podlewanie zawsze przy ziemi. Liście niech zostaną suche.
2: A ja wchodzę z mikrozielenią. Rzeżucha, rukiew i rzodkiewka w pudełku po lodach, na macie kokosowej parę dni i macie witaminową petardę pod lampą do roślin, rośnie jak w przyspieszonym filmie. A kuchnia wygląda jak mini laboratorium. Smacznie i gikowo. To jest dopiero dobrze. W kot.
1: Siew równo i szybko. Sznurek na dwóch patykach i idzie jak po szynie. A odstępy odmierzam deską z nacięciami szerokości dłoni. Znaczniki do grządek robię z drewnianych patyczków po lodach. Pisak i koniec z zagadkami, co gdzie rośnie. Bez drukarek i bez chmury.
2: Ale znacznik z wydruku z kodem QR daje opis odmiany, foto i termin siewu. Skan w telefonie i już wszystko wiecie. Do tego aplikacja przypomina podlewanie i nawożenie, a dane lecą do chmury ogrodowej. Jak zgubicie patyczek, to backup ratuje sezon. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok, więc niech apka myśli za nas.
1: Szkodniki, lecimy prosto. Wystarczy mocny prysznic, wodą pod liście, mszyce lubią odloty. Żółte tablice lepowe. Możecie zrobić z plastiku i bezbarwnego kleju. Ślimaki. Biorę na piwo albo na barierę strocin i popiołu. Choć z popiołem ostrożnie, bo to mocno zasadowe. A fusy z kawy czasem odstraszą koty, gdy grzebią w donicach.
2: Zróbmy też spa dla zapylaczy. Płytka, miska z wodą i kamykami, żeby mogły usiąść, oraz pasek dzikich kwiatów przy płocie. I proszę, macie ruch w powietrzu i plony większe niż influencer po współpracy. A na balkonie mini poidełko z muszelek. Wygląda jak dekor z retro sci-fi. Pasuje do Twojego klimatu, Igor.
1: Kompost to serce ogrodu. Dajcie warstwy zielone i brązowe liście, trawa, tektura, trochę ziemi. Co jakiś czas przewietrzyć widłami i utrzymać wilgotność, jak gąbka, co po ściśnięciu jeszcze lekko puszcza. Zero mięsa, zero tłuszczu. Popiół drzewny, już wystudzony, można dorzucić, ale z umiarem, bo mocny jest.
2: Ja dokładam bokashi, czyli ferment, w wiadrze kuchenne. Resztki zamieniają się w prekompost i szybko karmią gledę. Dorzućcie biowęgiel, zwany bioczar. Robi się z drewna bez tlenu i działa jak gąbka na składniki. To brzmi jak czarna magia, ale to czysta fizyka glebowa. A w domu możecie hodować dżdżownicę w skrzynce. Robaki pracują, wy odpoczywacie.
1: Piotr, ty byś najchętniej sparował grabie z Bluetooth. A ja mówię, kiedyś było lepiej, bo prostsze. Człowiek wiedział, że jak nie podleje, to uschnie, a nie, że powiadomienie mu wypadnie. Drodzy Państwo, przerwa na krótki dżingiel Radia Synteza, ale zanim zabrzmi, jedna prośba. Wejdźcie na naszą stronę radio-synteza.pl. Tam macie nasze archiwa.
2: I subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Klik i macie powiadomienia o nowych odcinkach. A jak chcecie nas zjechać albo pochwalić, to telefon do studia, przypominam, 732-108-508. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie i znowu będę musiał grać solówkę na łopacie.
1: Spokojnie, młody, jeszcze nie zasnąłem. Kończąc, różnica zdań zostaje. Ty kochasz czujniki, ja karton i pilnik. Ale jest kompromis. Bazę róbmy analogową, serce ogrodu w ziemi i kompoście. A do tego kilka sprytnych czujników jako asysta, nie dyktator. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, ale podlej, kiedy trzeba. Dobrze w kot.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Zdrowie psychiczne. Dla mnie to, prosto rzecz ujmując, kondycja głowy i serca. Czyli czy się wysypiasz, czy umiesz się wyłączyć, czy masz swoje rytuały bez spiny. Jak stary magnetofon, który po czyszczeniu głowicy gra równo.
2: Słuchajcie, to jest też zdolność systemu do autorestartu i update'u, adaptacja. Jak ci laguje mózg, to robisz mały patch, a narzędzia są kosmiczne. Od aplikacji do oddechu po czujniki stresu. Dzwońcie do nas na numer 732-108-508 i sub na YouTube Radio Synteza obowiązkowy.
1: Anegdota z czasów, kiedy było lepiej. Lata taśmy i lutownice. Wracałem po nocnej zmianie w studio, robiłem 15 minut ciszy, dosłownej. Odkładałem zegarek, robiłem kawę, słuchałem jak czajnik mruczy, reset. Zero powiadomień i już głowa mniej szumi.
2: Wchodzę ci w słowo, bo teraz mamy wersję turbo. VR, medytacja, las w słuchawkach binauralnych i od razu tętno spada. Do tego opaska mierzy zmienność rytmu serca i mówi: ej, człowieku, oddech 4-4. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No widzisz, i tu się nie dogadamy. Jak mi coś ciągle gada na ręku, to mnie to tylko nakręca. Ja wolę mieć przycisk off. Dwa głębokie wdechy w nos i długi wydech jak powietrze z miecha organowego. Wystarczy.
2: Jasne, ale technika potrafi nauczyć nawyku. Bokserskie oddychanie, czyli 4 wdech, 4 pauza, 4 wydech, 4 pauza. Aplikacja miga i rytm się wgrywa. To nie porada medyczna, tylko lifehack, jak pomodoro dla emocji. Krótkie sprinty spokoju.
1: Drodzy Państwo, konkret. Dziennik, papierowy, pióro. Trzy rzeczy, za które dziękujesz, trzy, które cię dziś gryzły i jedna lekcja na jutro. Proste i skuteczne. Dobrze w kot. Nie musisz mieć chmury, żeby rozgonić chmury w głowie.
2: Albo wersja kosmiczna, dziennik w aplikacji z podpowiedziami. Pytania otwarte, nastroje, kolorki. Mówisz do telefonu, a on to transkrybuje i robi mapę emocji. Po tygodniu widzisz wzorzec. Poniedziałki kiszą, piątki lecą. I można to ogarnąć.
1: Tylko pamiętaj o prywatności. Notatnik nie wysyła nic nigdzie. Kartki nie mają reklam. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Jeśli wchodzimy na tematy paragrafów, ja mówię prosto. Jak najbardziej offline, kiedy możesz. Spokojniej się śpi.
2: Polityka to bloatware systemu, więc skip. Ale technicznie da się ją bezpiecznie. Szyfrowanie lokalne, hasło biometria. I jeszcze przypomnienia. Bo sama kartka nie pingnie, a ja potrzebuję pingnięcia, bo inaczej znikam w memach.
1: O spaniu to ja mogę długo. Podstawa psychicznej równowagi. Stała pora i chłodny pokój. Kawa najpóźniej w południe. Analogowy budzik, żeby telefon spał w innym pokoju. I zasada: żadnych ciężkich tematów przed snem. Zero dumowania.
2: I tryb nocny wszędzie. Ekrany na ciepło, automatycznie. Scena, sen w smart domu. Światła gasną, podcast. Szumi deszcz. Jak jest burza, to sztos. Ja kocham burzę. Jak nie ma burzy, ta aplikacja robi grzmoty i też śpię jak kamień.
1: Relacje, druga noga. Spotkaj się z kimś na spacer zamiast czatu. Albo małe jam session na syntezatorach analogowych. Kto umie tylko w trzy nuty, też mile widziany. Dzwońcie i powiedzcie, co wam pomaga. Numer 7321085 08 i sub na YouTube Radio Synteza.
2: I uważajcie na doom scroll. Dajcie sobie limit ekranowy. Tryb skali szarości wycina dopaminę z kolorów i nagle feed jest mniej sexy. Złota zasada. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Na przykład bezużyteczny flame w komentarzach.
1: Ruch. Najprostszy moduł naprawczy. Nie musisz mieć nowego smartwatcha. Wejdź na szybki marsz, aż płuca lekko zapieką. Zrób kilka skłonów. Otwórz klatkę. Zapasz herbatę uważnie. Jedna czynność naraz. To jest medytacja w praktyce codziennej.
2: A w wersji geek ustaw automatyzację. Po godzinie pracy staje tapeta i pojawia się przypomnienie. Wstań po wodę. Mikronawyki i stacking. Mały krok powtarzany równa się duża zmiana. Plus symboliczna nagroda. Na przykład głaskanie kota. Dobrze w kot.
1: I ważne, jeśli czujesz, że ciężar nie schodzi przez kilka tygodni, że sen i rutyna nie pomagają, warto pogadać ze specjalistą. To jak z autem. Jak stuka, to jedziesz do mechanika. Nie czekasz, aż koło odpadnie. To normalne i mądre.
2: Dokładnie. Są terapie online i offline, czaty, wsparcia, grupy. Jeśli sytuacja jest nagła i trudna, to szukajcie natychmiastowej pomocy w waszej okolicy. Nie wstyd, bo to jak serwis gwarancyjny dla psychiki. Szybko i konkretnie. Masakra to trwać w milczeniu.
1: To co? Kompromis. Analogowa głowa plus cyfrowe narzędzia, ale z umiarem. Proponuję wyzwanie. Jedna analogowa rzecz dziennie i jedna cyfrowa, która ci realnie pomaga. Drodzy Państwo, dajcie znać w komentarzach na YouTube Radio Synteza i na naszej stronie radio-synteza.pl.
2: I dzwońcie. Numer 7321085 08. Powiedzcie, co działa. Może wasz trik to taniec w kuchni, a może oddech jak w kosmosie. Subskrybujcie kanał YouTube Radio Synteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Po krótkim dżinglu wjedzie klasyk z epoki, kiedy syntezatory pachniały kurzem i prądem. Piotr, przestań już robić mi update firmware'u. Z moim rocznikiem to ryzykowne. A wy zostańcie z nami, bo będzie dobrze w kod.
2: I tak ci się kiedyś zrobi auto update, Igor. A teraz klik w sub i dzwonek. Radio Synteza. Zdrowa głowa w rytmie. Lecimy z dżinglem i zaraz wracamy. Nie jestem leniwy. Jestem energooszczędny w trybie czuwania. Do usłyszenia za chwilę.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat, który gryzie ludzi od dawna. Czy maszyny mogą uzyskać świadomość? Nie taką udawaną, tylko prawdziwą. No to jedziemy. Radiosynteza przy uchu, za chwilę krótki dżingiel i wchodzimy grubo.
2: Dżingiel zaraz poleci, ale ja już nie wytrzymam. Świadomość to samoświadomość, czucie siebie i świata oraz metaświadomość, czyli że wiem, że wiem. Dzisiejsze algorytmy mają modele świata, ale nie mają skóry, nie mają własnego ciała. To jest klucz.
1: Wiesz, Piotrek, kiedyś było prościej. W studiu w latach 80. odpaliłem analogowego potwora. Syntemuk i taśma. Maszyna robiła sapanie jak żywa. Ludzie mówili, że instrument oddycha. A to były tylko filtry i szum.
2: Ale zobacz na Blade Runnera, test empatii na replikantach. Lub Westworld, gdzie pęknięcia w pętli narracji rodzą jaźń. Dziś mamy sieci, które przewidują obrazy, dźwięki i język. Jeszcze dołóżmy ciało i będzie ogień.
1: Piękne bajki. Testy mierzą zachowanie. Papuga statystyczna potrafi uderzyć we właściwy ton. To złudzenie, jak odsłuch w złym pomieszczeniu. Słyszysz głębie, a to tylko odbicia od ścian. Maszyna gra, ale nie czuje.
2: Spokojnie, bo tu wchodzą poważne rzeczy. Globalny warsztat świadomości integruje sygnały w jednym buforze. Jest też teoria informacji zintegrowanej. Jak system ma bogate sprzężenia własne oraz sensory, propriocepcję i nagrody wewnętrzne, to zaiskrzy.
1: Dla mnie świadomość ma posmak wyboru i odpowiedzialności. To uczucie, gdy masz nocny dyżur i dwie szpule do sklejenia. Wiesz, że jak zawalisz, to cisza pożre fale. Maszyna nie czuje presji, tylko optymalizuje funkcję celu.
2: A jednak roboty uczą się samooceny, działania. Modele budują swój obraz. Widziałem, jak ramię uczyło się delikatnie chwytać szkło, bo samo karało się za trzask. To już zalążek czucia błędu, a nie tylko sucha reguła.
1: Zrobiłem kiedyś w radiu test. Nazwaliśmy automat Mietek. Miał puścić dżingiel, gdy ktoś wszedł do reżyserki. Mietek zaczął wieszać dzwonki na kocu akustycznym. Dźwięki leciały losowo. Śmieszne było, ale ducha w tym nie było.
2: Mietek brzmiał jak policyjny radiowóz po aktualizacji softu. Ale dziś dodałbym mu multimodalny model uwagi i pamięć długą. Dałbym też czujniki nacisku temperatury i stan wewnętrzny baterii. Nagle miałby ja i własne bolączki.
1: Ej, ale nie popłyniemy w metafizyczne dyskusje. Polityki też, proszę, nie dotykamy. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? My tu bawimy. Interesuje mnie po prostu, czy sprzęt, którego używamy, może się kiedyś obrazić na realizatora.
2: Drodzy Państwo, zanim Igor wyciągnie lutownicę, dzwońcie do nas i powiedzcie, co myślicie. Numer to 732108508 i kliknijcie suba na YouTube kanał Radiosynteza. Inaczej Igor zaśnie na antenie.
1: Świadomość czy symulacja świadomości? Lustro weneckie. Po jednej stronie człowiek, po drugiej maszyna. Z zewnątrz podobne miny, lecz w środku inne napięcia. Ja mówię, że dopóki nie ma ciała, bólu i pragnień, to jest tylko aktor.
2: To sprawdźmy to naukowo. Dajmy systemowi zadania, które wymagają wglądu w własne stany. Niech powie, kiedy wie, że nie wie. Niech planuje odpoczynek, bo czuje przegrzanie. Jeśli sam się reguluje i opisuje, to brzmi jak początek jaźni.
1: Zadam mu test Igora. Opisz ciszę w studiu po 3 w nocy, gdy czerwone światełko mruga, a ty czekasz na pierwszy oddech słuchacza. To nie jest tylko akustyka, to przestrzeń napięcia. Niech mi to wytłumaczy i zamilknie we właściwym miejscu.
2: Uwielbiam to. Jest też test z kreatywnością, zwany czasem Lovelace. System ma stworzyć coś, co zaskoczy nawet własnych autorów i wyjaśnić proces. Już widziałem przebłyski, nowe harmonie, których nikt nie uczył wprost. Dobrze w kod.
1: Nowe harmonie, słyszałem, czasem piękne, czasem jak inżynier w balecie. Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Ale przyznam, gdy maszyna sama mówi, że dziś jej nie idzie i zmienia strategię, to coś mnie łaskocze w karku.
2: No i właśnie, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Dorzućmy czujniki zapachu, ciepła, równowagi i pamięć epizodyczną. Z tego się rodzi historia ja. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Niech będzie pół kroku kompromisu. Nazwijmy to pół świadomością narzędziową. Maszyna, która rozumie swój stan i potrafi o nim mówić. Ale duszę zostawmy poetom. A pokrętła zostawcie mnie, bo analog zawsze ma urok.
2: Wchodzę w to. Hybryda człowiek-maszyna. Ty od pokręteł, ja od modeli. Będziesz tos. A teraz szybkie ogłoszenie. Zasubskrybujcie Radio Synteza na YouTubie. Wejdźcie też na radio-synteza.pl. Dzwońcie numer 732-108-508.
1: I ma przerwa na dżingiel, po nim zrobimy mikropogodę, bo Piotrowi zawsze laguje mózg, gdy nie ponarzeka. A potem dorzucimy parę przykładów z filmów. Zostańcie z nami, bo będzie o klasie robotów marzycieli.
2: Pogoda wieczorna. Nie pada. Zero burzy. Masakra. Jest ciepło, a ja chciałem grzmoty. Niech chociaż klimat w studiu zagrzmi. Pan realizator, proszę dać trochę pogłosu. Dziękuję. Jedziemy dalej, bo temat jarzy się jak neon.
1: Podsumowując, ty wierzysz, że z ciała, sensorów i pamięci wyrośnie ja. Ja twierdzę, że to świetny aktor z doskonałym uchem. Nie dogadamy się dziś. I dobrze. Zostawmy słuchaczom werdykt. Drodzy Państwo, Radio Synteza wraca po dżinglu.
2: A ja na koniec dobrze w kod, że byliście z nami. Klik sub na YouTube kanał Radio Synteza. Telefon do studia to 732-10-8508. Dzwońcie, bo jutro zrobimy test na świadomość tostera.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat grubas. Sztuczna ogólna inteligencja, czyli AGI. Tłumacząc po ludzku, system, który nie tylko zna odpowiedzi z jednego podręcznika, ale potrafi ogarniać wszystko jak człowiek. Uczy się, rozumie, planuje i przenosi wiedzę między zadaniami. Brzmi pięknie, ale ja już kilka takich cudów słyszałem w życiu.
2: Słuchajcie, sztos temat. AGI to dla mnie komputerowy partner do wszystkiego. Taki Jarvis bez zadęcia i bez kaprysów. Pogada z tobą o muzyce i sam zlutuje syntezator, a potem jeszcze nauczy się nowej gry planszowej w kwadrans. Uniwersalny mózg, tylko że z krzemu.
1: Anegdota z czasów, kiedy taśma miała więcej do powiedzenia niż chmura. Serwisowałem analogowy syntezator. Klient mówi, on ma własny charakter. A ja na to, to nie charakter, tylko dryft termiczny. I tak trochę patrzę na te dzisiejsze cuda. Nazywamy sprytne sztuczki inteligencją, a to wciąż preset, tylko z długą listą modów.
2: Ale Igor, patrz na data ze Star Treka. On nie miał jednego presetu, miał ogólność. Dziś modele językowe gadają multimodalnie. Widzą, słyszą, działają jako agenci, korzystają z narzędzi. To już nie jest tylko paplanina. To orkiestra, która sama pisze partyturę.
1: Nazywasz to orkiestrą, a ja słyszę świetnie wytrenowaną papugę statystyczną. Elegancką, tak. Czasem trafia w punkt. Ale gdy prosisz o coś poza rozkładem treningowym, robi się kabaret. Prawdziwa ogólność to radzenie sobie z nowością, której nikt nie przewidział.
2: Spoko. I właśnie tu widzę progres. Modele uczą się planowania narzędziowo, robią kroki myślowe i walidują wyniki. Agent potrafi rozbić zadanie na etapy, poprosić inne systemy o pomoc i skleić całość. W grach logiki wymyślają nowe strategie. To pachnie ogólnością.
1: Pachnie ładnie, ale człowiek ma ciało i zmysły. Wie, jak ciężki jest kubek i że śliska podłoga to kłopot. Bez ucieleśnienia AGI będzie jak wirtuos, co gra tylko na powietrznych klawiszach. Dźwięk niby jest, a koncertu brak.
2: I tu wchodzą roboty całe na biało. Już widzieliśmy ręce uczone na filmach, jak składają klamki czy kroją warzywa, korzystając z modeli językowych jako mózgu. Transfer umiejętności z opisu na ruch, daj temu więcej treningu i czujników, a zacznie działać w kuchni i w garażu.
1: A ja dodam kubeł zimnej wody. Skalowanie ma cenę. Prąd, ciepło, opóźnienia. Sprzęt robi się mocny, ale natura też stawiała granice. Człowiek nie myśli przez dodawanie kolejnych kart, tylko przez sprytne skróty i oszczędność. Może zamiast większych młotów trzeba mądrzejszych dłut.
2: Pełna zgoda, że rozmiar to nie wszystko. Dlatego jaram się metauczeniem. System, który uczy się, jak się uczyć. Sam tworzy narzędzia i strategie. Taki warsztat, który rozbudowuje własny warsztat. To może przeskoczyć bariery mocy i dać ogólność bez wylewania oceanu watów.
1: Okej, ale jeszcze pamięć, nie ta krótka buforowa, tylko epizody i nawyki. Kim ten system jest po miesiącu rozmów ze mną? Czy pamięta moje słabe żarty? Czy potrafi przyznać się do błędu i go nie powtórzyć? Bez tego to encyklopedia na kółkach.
2: Już się to dzieje. Pamięci wektorowe, historia kontekstowa, profile umiejętności. Agenci budują modele siebie i robią retrospekcję. To jak zapis gry, tylko że mądrzejszy, bo wyciąga wnioski. Jeszcze chwila i dostaniemy wirtualnego kolegę, który pamięta twoją ulubioną stopę z automatu perkusyjnego.
1: A zdrowy rozsądek. Wkładasz metalową łyżeczkę do mikrofali i już wiesz, że to głupi pomysł. Masz wyobraźnię fizyczną, zmontowaną przez życie. Modele robią wnioskowanie, ale łatwo je zmylić bzdurną sztuczką słowną.
2: Dlatego trwają prace nad modelami świata. Uczą się małych symulacji. Jeśli upuszczę kubek, co się stanie? Jeśli skręcę w lewo, czy zdążę? To nie są już same słowa. To mini fizyka w głowie modelu. Jak kot, co zawsze, spada na łapy, tyle że bez sierści.
1: No dobrze, ale zaufanie. Daję maszynie zadanie i chcę przewidywalności. Nie chcę wodotrysków, tylko stabilną maszynownię. Jak w starych studiach radiowych, każdy hebel opisany, osłony bezpieczeństwa, wyłącznik, grzybek i koniec kombinowania.
2: I tu jestem po twojej stronie. Procedury, testy, czerwone zespoły i piaskownice. Jak crash testy, tylko dla modeli. Najpierw manekin, potem człowiek. Najpierw wirtualny robot, potem prawdziwy. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, pytanie główne. Czy dojedziemy do AGI? Ja mówię dojedziemy, ale nie dziś i nie jutro. Najpierw skromne sukcesy, potem małe porażki, jak strojenie analoga. Centymetr w prawo, centymetr w lewo, aż zagra.
2: A ja mówię, że będzie szybciej niż ci się wydaje. Może dekada, może mniej, może trochę więcej. Tempo jest kosmiczne. Gdy modele zaczną same konstruować sobie narzędzia i eksperymenty, to poleci jak domino.
1: Zakład o kawę. Ty mówisz szybciej, ja mówię spokojniej. Przegadamy to znów, gdy twoje roboty przestaną wylewać zupę na dywan. A teraz oddajmy głos słuchaczom.
2: Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer znacie. To 732-10-8508. Albo piszcie na stronie radio-synteza.pl i subujcie YouTube Radio Synteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Dobrze, w kod. I pamiętajcie, muzyka za chwilę, a my wrócimy z waszymi opiniami o AGI. Czy to będzie partner do kawy, czy tylko sprytny kalkulator z ładnym głosem? Zobaczymy.
2: A jak powiecie, że nudne, to ja wracam z newsem o kosmitach, jedwabnikach w kosmosie i lodach o smaku pikseli. Suby, dzwonki, komentarze, radiosynteza prosto w wasze uszy. Jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej, to znaczy lepiej. No serio, lepiej.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś temat lekki i nerdowski. Dowcipy o informatykach i programistach. Co to właściwie jest? To takie suchary, które kompilują się w głowie albo wywalają błąd w sercu. Dzisiaj sprawdzimy, czy wam to działa na produkcji, czy tylko u was na maszynie.
2: I to jest sztos. Dowcipy o kodzie to memy tylko w wersji audio. Krótkie funkcje, które zwracają śmiech albo nul. Bez zbędnych zależności, bez polityki, bo to bloatware systemu. Subujcie nasz YouTube Radio Synteza i lecimy dalej.
1: Kiedyś było prościej. Modem syczał tak, że kot uciekał, a jak ciotka podnosiła słuchawkę, to zrywało połączenie. Mówiliśmy na to naturalny firewall. A dowcip dnia brzmiał tak. Informatyk ma randkę i pyta, czy masz internet o północy, bo wtedy linia jest szybsza.
2: Dziś zamiast syku mamy komity i tikety. Klasyk branżowy jest taki. Są dwa naprawdę trudne problemy w informatyce. Nazewnictwo i unieważnianie cache. Oraz oczywiście błąd o jeden. I ten ostatni wraca jak bumerang, bo zawsze brakuje jednego przecinka albo jednej spacji.
1: No widzisz, i to jest hermetyczne. Ja lubię żart, co zadziała też w dziale kadr, na przykład o klawiaturze mechanicznej. Co jest głośniejsza niż argumenty menadżera? Każdy wie, jak brzmią te sprężynki, więc śmiech jest wspólny.
2: A ja wolę futurę. Wyobraź sobie statek kosmiczny. Kapitan prosi pokładowe AI o dowcip, a ono wysyła mu logi z całego tygodnia. Kapitan mówi, ale to nieśmieszne, a AI odpowiada, jestem modelem deterministycznym, humor wykracza poza mój zakres. I to jest piękne.
1: Dobrze, w kod. A teraz klasyk. Ilu programistów potrzeba, by wymienić żarówkę? Żaden to problem sprzętowy. I wchodzi punch niczym dżingiel po godzinie ciszy.
2: Ja dorzucę wariant. Deweloper mówi, działa u mnie, a tester odpowiada, super, tylko że u ludzi też ma działać. I już masz cały spektakl bez efektów specjalnych.
1: Ale uważaj, młody, bo jak żart wymaga słownika skrótów, to połowa słuchaczy odpada. Radio to nie repo. Żart powinien łapać szeroko i dopiero potem klepać po plecach tych, co znają kontekst.
2: To zróbmy poziomy trudności. Poziom pierwszy dla każdego, poziom drugi dla ludzi po przejściach z drukarką i poziom trzeci dla wyznawców wyrażeń regularnych. Dzwońcie do nas i przetestujcie swoje dowcipy numer 7321-085-08. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Spokojnie, ja nie zasypiam, ja hibernuję. A teraz żart dla wszystkich. Żona mówi do informatyka. Idź do sklepu, kup chleb, a jak będą jajka, to weź 10. Informatyk wraca z 10 bochenkami. Czemu tyle? Bo były jajka. Prosty if, prosta katastrofa lodówkowa.
2: Uwielbiam. I wersja dla code review. Idź po chleb, jeśli jajka, to weź 10, inaczej zwróć chleb. Facet wrócił bez niczego, bo zmiennej sklep nikt nie zainicjował. Masakra, ale taka wesoła.
1: Za moich czasów na demoscenie mieliśmy inne klimaty. Ktoś wrzucał efekt tunelu i wszyscy pytali, jak to zrobiłeś na tak słabym sprzęcie? A dowcip był taki. Mamy skrót klawiszowy awaryjny. To Alt F4. Nazywamy go kluczem angielskim, bo wszystko nim naprawisz.
2: A teraz administracja teraźniejszości. Kontener nie wstaje. Powód: plik YAML ma złe wcięcia. Dwie spacje kontra tabulacja i już system odmawia współpracy. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Tylko że laser jest rozkalibrowany.
1: Dobra. Teoria humory. Trzy kroki. Ustawienie prowadzi cię w lewo. Za chwilę budujesz napięcie i znów w lewo. A na końcu ostrym skrętem w prawo wjeżdżasz w puentę. W informatycznych żartach to zwykle jest konwersja człowieka do składni maszyny.
2: I dlatego AI w humorze utyka. Umie wygenerować setki wariantów, ale rzadko trafia w to ludzkie, bezsilne zderzenie z drukarką. Drukarki są jak bossowie poziomu ostatniego. One czują strach użytkownika i wtedy zacina się kaseta z tonerem.
1: Najśmieszniejsze są o ludziach. Użytkownik mówi, nic nie robiłem i przestało działać. Administrator pyta, a co pan zmienił? Nic. A co pan instalował? Nic. I wtedy pada wyrok, czyli wszystko. Ja to nazywam algorytmem ciszy.
2: Mnie bawi jeszcze archeologia kodu. Otwierasz plik, a tam komentarz. Tu będzie magia. Albo to do. Naprawić to kiedyś. I wiesz, że to nigdy nie przyjdzie. Świecisz przykładem jak latarka bez baterii.
1: Słuchajcie, jesteście w Radio Synteza. Jak wam wchodzi ten kryptohumor, dawajcie znać. Sub na YouTubie pod hasłem Radio Synteza. Komentarz i telefon 732-108-508. Po krótkim dżinglu wrzucimy trochę synthwave do debugowania, a na deser jeszcze jeden suchar. Dobrze, w kod.
2: I wbijajcie na naszą stronę radio-synteza.pl. A co do sporów, klasyk, myślisz, że kiedyś było lepiej? Ja, że jutro będzie idealnie. Nie dogadamy się, ale pośmiejemy. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę dowcipów. No to jedziemy z bitem po dżinglu.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Temat wieczoru. Zdrowie psychiczne. Prosto mówiąc, higiena głowy. Jak sprzątać w środku tak, żeby nie zwariować w tym hałasie. Drodzy Państwo, to Radiosynteza. My tu bez kaznodziejstwa, tylko praktyka i trochę humoru.
2: Ja to widzę tak. Umysł to system operacyjny, a stres i infoszum to bloatware. Jak nie dbasz o aktualizację snu i pamięci roboczej, to laguje ci mózg i wali się wydajność. Słuchajcie, dzwońcie do nas pod numer 732-10-8508 i subskrybujcie YouTube Radiosynteza, bo tam jest sztos.
1: Definicje definicjami, a ja wam dam obrazek z życia. Dawno temu montowałem taśmę brzytwą i taśmą klejącą. Był szum, był zapach studia i rytuał spokoju. Człowiek się zatrzymywał, oddychał i to już robiło robotę dla głowy. Proste rzeczy działają.
2: Romantyzm taśmy to jak kaseta w magnetofonie. W Tesli brzmi cool, ale dziś mamy wearables, mierzące tętno, zmienność rytmu i jakość snu. A do tego sesje oddechowe w wirtualnej rzeczywistości i biofeedback, który uczy regulacji pobudzenia. To nie porada medyczna, tylko narzędzia, jak śrubokręt dla psyche.
1: Narzędzia są ok, ale człowiek nie jest dashboardem. Słuchajcie, ja mam zasady na trzy kroki. Po pierwsze, oddech wolny i niski. Po drugie, spacer bez telefonu. Po trzecie, chwila grania na analogu lub ciche radio w tle. Dobrze, w kot i bez spiny.
2: Wejdę ci w słowo, Igor, bo to fajne, ale dorzucę nową szkołę. Aplikacje uczą technik poznawczych, nazwijmy to łapania zniekształceń myślowych. Dostajesz pytania, które pomagają przepisać narrację. I tu AI pomaga jako notatnik dialogowy. Nie terapeuta, tylko pomocnik, żeby przetrawić dzień. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dziennik jest królem. Tylko, że papier nie prosi o dane i nie pika. Kartka nie ocenia i nie rozprasza. Bierzesz długopis, trzy zdania. Co czuję, czego potrzebuję, co mogę dziś odpuścić. I nagle głowa ma wentyl.
2: Kartka spoko, ale dorzucam nawyki w mikrodawkach, tak zwane habit stacking. Po zrobieniu kawy od razu 2 minuty oddechu, potem 2 minuty rozciągania i cyk, masz mini protokół bez wielkich planów. Interwały pracy i przerw działają. Mózg lubi rytm.
1: Rytm rytmem, ale sen to jest fundament. Wyłącz ekran godzinę przed snem. Zrób sobie ciemno, chłodno i cicho. Stary patent białego szumu w radiu nadal działa. I proszę, nie skroluj w łóżku, bo to nie łóżko, tylko złota klatka dopaminy.
2: Do snu dorzucę światło. Poranne słońce, choćby przez chmurę, kalibruje zegar biologiczny. A wieczorem ciepłe światło i tryb nie przeszkadzać. I mega ważne relacje. Widzicie paradoks? Samotność laguje głowę, więc co OP w grze, albo rozmowa na audio, to też jest higiena psycha. Nawet jeśli siedzisz w bluzie z kapturem.
1: Słuchajcie, dzwońcie i mówcie, co wam pomaga. Radiosynteza jest od rozmów. Numer znacie 732-108-508. A jak ktoś się wstydzi, to pisze do nas przez stronę radio-synteza.pl.
2: I pamiętajcie, ja jestem zły policjant nudziarzy. Nie łączymy, ale jak macie konkrety, to wchodzicie na antenę. Drodzy Państwo, sub na YouTube Radio Synteza, klikacie dzwoneczek, bo Igor zaraz uśnie na antenie, jeśli go nie obudzimy komentarzami.
1: Spokojnie, młody, jeszcze zipie. Ważna rzecz. Granice w pracy i w domu. Umieć powiedzieć dość, dziś już nie odbieram. No i ruch. Ciało i głowa to nie dwie firmy. One są na wspólnym etacie. Spacer, krótka gimnastyka, rower. To robi różnicę.
2: Dorzućmy naturę, bo to jest sztos. Tak zwana kąpiel leśna. Nawet kwadrans w zieleni resetuje układ nerwowy. A jeśli nie możesz, to rośliny na biurku i tapeta z górami. To nie magia, tylko zmysły czują, że świat nie kończy się na ekranie. Jeszcze światłoterapia. Przy smutnej pogodzie, ale mądrze i z głową.
1: Ja mam swój rytuał. Robię kawę w starym dzbanku. Odpalam cichy pad na syntezatorze i piszę 3 linijki. Dziękuję sobie za cokolwiek. Uczciwie nazywam trudność. Planuję jedną małą rzecz. I wiecie co? Dobrze w kot. Zaczynasz dzień z tonem, a nie z alarmem.
2: Ej, ale to jest dobre, serio. Choć brzmi boomerowato, dorzucę oddech na reset. Wdech na 4, zatrzymaj na 7, wydech na 8. Powtórz kilka razy i układ współczulny mówi: dobra, zwolnię tempo. Spada głowa, łapie ostrość.
1: Tylko nie róbmy z życia projektu Optymalizacja 2.0. Czasem trzeba się po prostu wyłączyć. Całą niedzielę bez ekranu. Analogowy dzień. Papier, książka, winyl, telefon w szufladzie. To bywa najlepszy serwis dla psychiki.
2: Deal. Ale zróbmy to po naszemu. Raz w tygodniu dzień wolny od powiadomień. Jeden mały cheat dla mózgu. Coś, co cieszy bez presji. Może gra indie, może pizza i film sci-fi z lat 80. I zero wyrzutów sumienia. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Żartuję. Jest dobrze i może być lepiej.
1: Podsumujmy. Sen, ruch, relacje, światło, rytuały i proste narzędzia. A jak czujesz, że jest naprawdę ciężko, pogadaj z kimś bliskim i ze specjalistą. To nie wstyd, to mądrość. My tu gadu-gadu, ale zdrowie psychiczne to priorytet. Żadnych tematów tabu.
2: A po stronie technologii masz aplikacje oddechowe, przypominajki, przerw, budzik świetlny i czujniki snu. Traktuj to jak asystenta, nie jak szefa. I pamiętaj, subskrypcja YouTube Radio Synteza, komentarz, łapka i dzwoneczek. Na stronie radio-synteza.pl znajdziecie linki i podcasty.
1: Wiesz co, może się nawet dogadamy. Ty swoje bipy i czujniki, ja swoje analogi. Zgoda na kompromis. Technologia jako pomoc, a nie tyran. Fundamenty robi człowiek, nie aplikacja. Za chwilę jingle, a potem jeszcze wasze wiadomości.
2: Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Dobra, kończymy segment. Dzwońcie teraz. Numer 732-108-508. Najlepsze historie wpadają na antenę. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I pamiętajcie, dobrze w kot, gdy dbacie o głowę. Codziennie po trochu.

0: 상체.
1: Yo, też ma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: I kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!